0: Bo miał choć 21 gier, nie? Bo miał i takie
1: Blokada numer 4, Ścianowy. Harcerz!